0: Kažkit boforo u vrsti.
1: A kažkit boforo, kaj piha? Maestral, jugo, košava, bonzun, orkana, tajfun, a je navadan vetar.
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.